Co jest w telewizji grane? O czym radia szumią fale? Jeśli wiedzieć będziesz chciał, włącz po prostu RTV. W każdą sobotę od 16 na antenie radia DHT o aktualnych wydarzeniach związanych z radiem i telewizją opowiedzą Milena Wiśniewska i Michał Dziwisz.

Motoserwis. Oto najważniejsze informacje z polskich dróg. Według planu do 17 w województwie łódzkim na drodze DK83 w Małkowie duszniki roboty drogowe na DK83. Prace związane z pielęgnacją terenów zielonych, koszenie traw, ograniczenie prędkości do 60 km na godzinę, zwężenie skrajni poziomej jezdni do drugiej 9M, w razie konieczności ruch odbywał się będzie wahadłowo, sterowane będzie ręczanie. Według planu do 18 w województwie podkarpackim na drodze DK28 na odcinku Bykowce - Wójskie podkarpackie roboty drogowe na DK28. Koszenie traw i chwastów z pasa drogowego. Prawostronne, lewostronne zwężenie jezdni. Ruch wahadłowy. Prace postępujące. Według planu do 18 w województwie warmińsko-mazurskim na drodze DK59 na odcinku Nawiady, Piecki, Warmińsko, mazurskie roboty drogowe na DK59. Odcinek Nawiady, Piecki. Według planu do 20 w województwie lubuskim na drodze DK27 w Żarach roboty drogowe na DK27. Mechaniczne i ręczne koszenie traw. Obowiązuje zakaz wyprzedzania. Zachowaj ostrożność. Według planu do jutra do 1 w nocy w województwie śląskim na drodze A1 na odcinku W. Dębieńsko, W. Gliwice, Sośnica, Kier. Łódź, śląskie roboty drogowe na A1. Zwężenie jezdni w kierunku Łodzi. Według planu do czwartku do 17 w województwie małopolskim na drodze A4 na odcinku W. Balice i W. Targowisko, małopolskie roboty drogowe na A4. Mechaniczne i ręczne koszenie traw w pasie drogowym. Roboty szybko postępujące. Podczas prowadzenia prac, w zależności od miejsca prac, zawężenie prawo lub lewostronne jezdni. Podczas koszenia w pasie rozdziału ograniczenie prędkości do 80 km na godzinę. Według planu do czwartku do 18 w województwie lubuskim na drodze DK27 w Nowogrodzie Bobrzańskim roboty drogowe na DK27. Wykonywane prace, realizacja robót w ramach BUD. Remont cząstkowy nawierzchni masą na gorąco. Ruch wahadłowy sterowany ręcznie. Może wystąpić wstrzymanie ruchu w obu kierunkach na okres do 10 minut. Słuchajcie dalej radia DHT. Szerokiej drogi.

0: części radia DHT. Koalicja Obywatelska utrzymuje prowadzenie w najnowszym sondażu CBOS, zyskując poparcie 28,6% wyborców. Prawo i Sprawiedliwość notuje największy wzrost miesiąca, a Konfederacje tracą na popularności. Pozostałe partie nie przekroczyły progu wyborczego. Gdyby wybory parlamentarne odbyły się w pierwszej dekadzie października, Koalicja Obywatelska mogłaby liczyć na poparcie 28,6% wyborców, wynika z najnowszego sondażu CBOS.
1: Centralny Ośrodek Informatyki, COI, poinformował właśnie o nadchodzącej, zaplanowanej przerwie technicznej, w trakcie której użytkownicy tymczasowo stracą dostęp do dwóch powszechnie używanych usług. Na szczęście nie chodzi o całkowite ich usunięcie, a jedynie o czasową przerwę, która potrwa od piątku przez cały nadchodzący weekend. Warto jednak się na to przygotować. Utrudnienia rozpoczną się w piątek, 16 października 2026 roku o godzinie 16:00 i potrwają do poniedziałku, 19 października 2026 roku do godziny 9:00.
0: Dramat rozpoczął się od zwykłego bólu brzucha. Kacper trafił do najbliższego szpitala, a po 5 godzinach zmarł. Rodzice chłopca chcą wiedzieć, dlaczego nie wykonano badania USG i RTG. Pytają, czy ich syn miałby większe szanse na przeżycie, gdyby trafił do specjalistycznego szpitala dziecięcego.
1: Przed nami prognoza Open Meteo na najbliższe godziny. Zaczynamy w Szczecinie od 3 stopni, a w Gdańsku prognoza sięga 10 stopni. Niewykluczone są opady deszczu.
0: Dziękujemy za wysłuchanie wiadomości radia DHT. Kolejny serwis za godzinę. Zapraszamy.

She's just an old plywood boat with a 75 Johnson electric choke.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Zapraszamy na przegląd wiadomości Radia DHT. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wysłało alert do mieszkańców województwa podkarpackiego i lubelskiego w związku z rosyjskimi atakami na Ukrainę. W komunikacie poinformowano, że w polskiej

0: Kosowe, by poszukać śladów zaginionej lotniczki Amelia Earhart. Naukowcy będą spali na statku, unikając kontaktu z krabami potrafiącymi otwierać kokosy i unosić duże ciężary. Hipoteza głosi, że te ssaki mogły odegrać rolę w losach Earhart. Badania trwają w trudnych warunkach terenowych.
1: Twórcy modyfikacji udostępnili Diablo 2 Resurrected w wirtualnej rzeczywistości z perspektywy pierwszej osoby. Grę testowano na specjalnej bieżni Omni One, pozwalającej na fizyczne poruszanie się w wirtualnym świecie. Rozwiązanie łączy klasycznego hack and slasha z nowoczesnym sprzętem VR. Modyfikacja przyciąga uwagę społeczności graczy i entuzjastów technologii.
0: Firma Absolute przedstawiła płaski, rozsuwany kontroler do telefonów przymocowywany magnesami. Urządzenie ma rozwiązać problemy istniejących padów, niewygodę i niską trwałość. Producent obiecuje lepszy balans i ergonomię przy graniu na smartfonach. Rynek akcesoriów do mobilnego gamingu continue to grow.
1: Spójrzmy na prognozę Open Meteo na najbliższe godziny. Chłodniej w Szczecinie 3 stopnie, a cieplej w Gdańsku 10 stopni. W prognozie pojawia się deszcz.
0: W tym wydaniu to już wszystkie wiadomości radia DHT. Do usłyszenia za godzinę.

0: Słuchasz często naszej stacji? Lubisz muzykę, którą dla Ciebie gramy?
1: Podoba Ci się nasza doborowa ekipa i programy, które z wielką przyjemnością tworzymy?
0: Z każdym dniem zmieniamy się na lepsze i dokładamy wszelkich starań, aby Radio DHT grało dynamicznie, tętniło życiem i wprawiało w dobry nastrój. Jeśli lubisz to, co dla Ciebie robimy, wesprzyj nas. Dołóż swoją cegiełkę i razem z nami rozbudowuj Radio DHT. Możesz to zrobić poprzez naszego radiowego PayPala. Szczegóły na stronie www.radiodht.com.
2: Daj no jeszcze 2 zł.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Dzień dobry. Czas na wiadomości Radia DHT. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa o godzinie 14.15 rozesłało alert do mieszkańców województwa lubelskiego i podkarpackiego o rosyjskim ataku powietrznym na Ukrainie. W komunikacie poinformowano, że w polskiej przestrzeni powietrznej operuje lotnictwo wojskowe. Służby apelowały o spokój i przestrzeganie dalszych komunikatów. Sytuacja była monitorowana na bieżąco.
2: W sobotę w Yorkshire Wildlife Park, blisko Doncastera, mężczyzna wszedł na wybiegu tygrysa amurskiego i został zaatakowany. Ofiara zmarła mimo interwencji służb ratunkowych. Park pozostaje zamknięty, a tygrys o imieniu Altai nie zostanie uśpiony. Władze lokalne rozpoczęły postępowanie dotyczące bezpieczeństwa obiektu.
1: Teraz prognoza pogody. Prognoza Open Meteo na najbliższe godziny. Temperatura od 3 stopni w Szczecinie do 11 stopni w Gdańsku. Możliwe są opady deszczu. Temperatura odczuwalna od 2 do 7 stopni. Najwyższe prawdopodobieństwo opadów 9%. Średnie ciśnienie 1024 hektopaskale. Najmniejsza widzialność 700 metrów. Najsilniejsze porywy wiatru 29 km na godzinę. Wiatr południowo-zachodni. Sprawdźmy ostrzeżenia Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Susza hydrologiczna. Zjawisko dotyczy części województw Dolnośląskiego, Kujawsko-Pomorskiego, Łódzkiego, Lubelskiego, Lubuskiego, Małopolskiego, Mazowieckiego, Opolskiego, Podkarpackiego, Podlaskiego, Pomorskiego, Śląskiego, Świętokrzyskiego, Warmińsko-Mazurskiego, Wielkopolskiego i Zachodniopomorskiego. W komunikacie nie podano daty zakończenia. Więcej informacji znajdziesz na stronie Instytutu. To koniec przeglądu wiadomości Radia DHT. Kolejny serwis za godzinę. Zapraszamy.

0: Motoserwis.
1: Oto najważniejsze informacje z polskich dróg. Według planu do 17 w województwie łódzkim na drodze DK83 w Małkowie duszniki roboty drogowe na DK83. Prace związane z pielęgnacją terenów zielonych, koszenie traw, ograniczenie prędkości do 60 km na godzinę, zwężenie skrajni poziomej jezdni do drugiej 9M, w razie konieczności ruch odbywał się będzie wahadłowo, sterowane będzie ręczanie. Według planu do 18 w województwie podkarpackim na drodze DK28 na odcinku Bykowce - Wójskie podkarpackie roboty drogowe na DK28. Koszenie traw i chwastów z pasa drogowego. Prawostronne, lewostronne zwężenie jezdni. Ruch wahadłowy. Prace postępujące. Według planu do 18 w województwie warmińsko-mazurskim na drodze DK59 na odcinku Nawiady - Piecki - Warmińsko - Mazurskie roboty drogowe na DK59. Odcinek Nawiady - Piecki. Według planu do 20 w województwie lubuskim na drodze DK27 w Żarach roboty drogowe na DK27. Mechaniczne i ręczne koszenie traw. Obowiązuje zakaz wyprzedzania. Zachowaj ostrożność. Według planu do jutra do 1 w nocy w województwie śląskim na drodze A1 na odcinku W. Dębieńsko W. Gliwice Sośnica Kier. Łódź śląskie roboty drogowe na A1. Zwężenie jezdni w kierunku Łodzi. Według planu do czwartku do 17 w województwie małopolskim na drodze A4 na odcinku W. Balice i W. Targowisko małopolskie roboty drogowe na A4. Mechaniczne i ręczne koszenie traw w pasie drogowym. Roboty szybko postępujące. Podczas prowadzenia prac, w zależności od miejsca prac, zawężenie prawo lub lewostronne jezdni. Podczas koszenia w pasie rozdziału ograniczenie prędkości do 80 km na godzinę. Według planu do czwartku, do 18, w województwie lubuskim, na drodze DK27, w Nowogrodzie Bobrzańskim roboty drogowe na DK27. Wykonywane prace, realizacja robót w ramach BUD. Remont cząstkowy nawierzchni masą na gorąco. Ruch wahadłowy sterowany ręcznie. Może wystąpić wstrzymanie ruchu w obu kierunkach na okres do 10 minut. Słuchajcie dalej radia DHT. Szerokiej drogi.
0: Motoserwis.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Dzień dobry. Oto przegląd wiadomości Radia DHT. Polska jest gotowa zablokować unijny budżet na lata od 2028 do 2034, jeśli miałby być w części finansowany z pieniędzy pochodzących z ETS. Wynika z nieoficjalnych informacji RMFFM. Komisja Europejska chce, by 30% pieniędzy ze sprzedaży uprawnień do emisji CO2, które dziś trafiają do państw członkowskich, zasilała wspólną kasę UE. Warszawa stanowczo się temu sprzeciwia. Spór o pieniądze będzie jednym z tematów szczytu UE w Brukseli pod koniec tygodnia, chociaż żadne decyzje w tej sprawie jeszcze nie zapadną.
2: Obywatele USA zostali zatrzymani w Arabii Saudyjskiej za fotografowanie niedawnych ataków przeprowadzanych przez Houthi, poinformowała ambasada USA w Riyadzie. Lotnisko w stolicy i inne cele cywilne były w minionych dniach celem ostrzałów jemeńskich rebeliantów.
1: Black Hawk to śmigłowiec, który wyrósł z realiów zimnej wojny. Jednak dziś nie dziwi nas, że

0: O udanej próbie taktycznego pocisku balistycznego przeprowadzonej przez armię informują północno-koreańskie media. Miał on przelecieć ponad 900 kilometrów. Według reżimu wtorkowy test dowiódł słuszności technologicznych modernizacji produkowanej broni. Agencja KCNA poinformowała także, że północno-koreański przywódca Kim Jong-un otworzył największy narodowy skarbiec – Muzeum Obrony Narodowej.
1: Donald Trump przekonuje, że Rosja i Ukraina zgodziły się na ogłoszone przez niego porozumienie o wstrzymaniu ataków na obiekty energetyczne. Wiesz dlaczego? Bo ja powiedziałem, zgadzacie się, stwierdził w rozmowie z dziennikarzami. Pytany o złamanie przez Rosję postanowień, powiedział, że musi się temu przyjrzeć.
0: Ustawa o blokowaniu nielegalnych treści w internecie daje bezpieczeństwo naszym dzieciom i wnukom, podkreślił Włodzimierz Czarzasty. Marszałek Sejmu zwrócił się z apelem do prezydenta Karola Nawrockiego. Powinien pan stanąć razem z nami po dobrej stronie światła, mówił.
1: Papież Leon XIV zostanie objęty nadzwyczajnymi środkami bezpieczeństwa podczas pobytu w poliklinice Gemelli. Jak podaje dziennik Il Messaggero, badania przed operacją usunięcia guzka na płucu odbędą się prawdopodobnie pod zmienionym nazwiskiem. Cała procedura jest jednak znacznie bardziej rozbudowana.
0: Teraz prognoza pogody. Prognoza Open Meteo na najbliższe godziny. Temperatura od 2 stopni w Szczecinie do 12 stopni w Gdańsku. Możliwe są opady deszczu. Dziękujemy za wysłuchanie wiadomości Radia DHT. Na kolejne wiadomości zapraszamy za godzinę.
2: The best music. 7 days a week, 24 hours a day, all night long. We play for you the best music. This is Radio DHT.

Co jest w telewizji grane? O czym radia szumią fale? Jeśli wiedzieć będziesz chciał, włącz po prostu RTV. W każdą sobotę od 16 na antenie radia DHT o aktualnych wydarzeniach związanych z radiem i telewizją opowiedzą Milena Wiśniewska i Michał Dziwisz.

Ma 8 osłów, 4 żony i wielbłąda. Ajajajob, dubej. Ma Koran, a więc cudzej żony nie pożąda. Przysięga co chwila na brodę

0: Motoserwis.
1: Oto najważniejsze informacje z polskich dróg. Od 9 rano, według planu do 17, w województwie śląskim na drodze A1 na odcinku W. Zabrze Zachód, W. Gliwice Wschód, Kier. Gliwice, śląskie roboty drogowe na A1. Zwężenie jezdni w kierunku Gliwic. Od 9 rano, według planu do 17, w województwie wielkopolskim na drodze DK25 w Zbiersku roboty drogowe na DK25. Odcinek Rychwał-Kalisz, M. Zbiersk-Cukrownia. Również na odcinku Rychwał-Kalisz, wielkopolskie roboty drogowe na DK25. Odcinek Rychwał-Kalisz. Według planu do 17, w województwie łódzkim, na drodze DK83, w Małkowie, duszniki roboty drogowe na DK83. Prace związane z pielęgnacją terenów zielonych, koszenie traw, ograniczenie prędkości do 60 km na godzinę, zwężenie skrajni poziomej jezdni do drugiej 9M, w razie konieczności ruch odbywał się będzie wahadłowo, sterowane będzie ręczanie. Według planu do 19, w województwie lubelskim, na drodze DK82, na odcinku Łęczna, Włodawa, lubelskie roboty drogowe na DK82. Ręczne kierowanie ruchem. Według planu do 20, w województwie lubuskim, na drodze DK27, w Żarach roboty drogowe na DK27. Mechaniczne i ręczne koszenie traw. Obowiązuje zakaz wyprzedzania. Zachowaj ostrożność. Według planu do jutra do 1 w nocy, w województwie śląskim, na drodze A1, na odcinku W. Dębieńsko, W. Gliwice-Sośnica, Kier. Łódź, śląskie roboty drogowe na A1. Zwężenie jezdni w kierunku Łodzi. Słuchajcie dalej Radia DHT. Szerokiej drogi.
0: Motoserwis.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Zaczynamy wiadomości Radia DHT. Niespodzianka na giełdzie i lepsze wieści dla przyszłych emerytów. Wpłaty z otwartych funduszy emerytalnych do ZUS z tak zwanego suwaka właśnie przekroczyły całoroczny plan. To zasługa rekordowo dużych aktywów OFE, które rosną na fali giełdowej hossy, informuje Puls Biznesu.
2: Kolejarze na dworcach i stacjach na próbę likwidują oznaczenia torów. Zostaną już tylko oznakowania peronów. Podróżni w gąszczu liczb i liter mają się już nie gubić, szukając swojego pociągu. Pilotaż nowego oznakowania wprowadzono na stacji w Mysłowicach.
1: Połowa Polaków uważa, że alerty Rządowego Centrum Bezpieczeństwa są wysyłane z odpowiednią częstotliwością. Zdania na temat częstotliwości i przydatności tych powiadomień są jednak podzielone, a różnice w postrzeganiu systemu zależą m.in. od wieku, preferencji politycznych, a przede wszystkim miejsca zamieszkania. Wynika z najnowszego sondażu Opinia 24, przeprowadzonego na zlecenie RMF FM. Niemal 3/4 mieszkańców województw lubelskiego i podkarpackiego uważa, że tych powiadomień jest zbyt dużo.
2: Włodymyr Zełenski poinformował, że Rosja zaatakowała dronem kijowski wieżowiec. To kolejny dowód na to, że Rosja musi zostać poddana silniejszej presji, napisał ukraiński prezydent.
1: Wrócił do domu kompletnie pijany. Gdy żona nie chciała go wpuścić, wymyślił historyjkę o biznesie narkotykowym w mieszkaniu i zadzwonił na 112. Odpowie za blokowanie numeru alarmowego i próbę przekupienia policjantów.
2: Norweski koncern Kongsberg wyda ponad 200 milionów złotych na budowę fabryki systemów antydronowych. Zakład, który powstanie na Pomorzu, będzie zatrudniał 100 osób. Ogłosili na Warsaw Security Forum minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz i prezes Kongsberga Eirik Lie.
1: W wywiadzie dla Rzeczpospolitej prezydent Karol Nawrocki powiedział, że jest gotów wrócić do rozmów w sprawie ambasadorów. Podkreślił jednak, że nie chce negocjować z ministrem spraw zagranicznych, wicepremierem Radosławem Sikorskim, lecz chce rozmawiać z jego przełożonym, premierem Donaldem Tuskiem. Dodał, że nie zamierza wyjść z propozycją spotkania, ale, udzielając wywiadu, daje jasny sygnał. Spór dotyczący nominacji ambasadorów był jednym z tematów rozmowy z prezydentem Karolem Nawrockim, opublikowanej we wtorkowej Rzeczpospolitej.
2: Specjalne kody, fałszywe nazwisko i odizolowanie całego piętra szpitala. To część środków bezpieczeństwa.

0: Autoserwis.
1: Oto najważniejsze informacje z polskich dróg. Od 9 rano, według planu do 19, w województwie opolskim, na drodze A4, na odcinku węzeł Opole Zachód, węzeł Opole Południe Kier. Katowice, opolskie roboty drogowe na A4. Utrudnienia w ruchu spowodowane koszeniem poboczy. Zajęcie lewego, szybkiego, pasa ruchu w kierunku Katowic. Na wskazanym odcinku autostrady ruch odbywać się będzie prawym pasem przy ograniczeniu prędkości do 100 km na godzinę. Od 10, według planu do 14, w województwie mazowieckim, na drodze A2, na odcinku węzeł Ryczołek, węzeł Groszki, kierunek Siedlce, mazowieckie roboty drogowe na A2. Odcinek węzeł Ryczołek, węzeł Groszki, kierunek Siedlce. Od 9 rano, według planu do 17, w województwie śląskim, na drodze A1, na odcinku W. Zabrze Zachód, W. Gliwice Wschód, Kier. Gliwice, śląskie roboty drogowe na A1. Zwężenie jezdni w kierunku Gliwic. Od 9 rano, według planu do 17, w województwie wielkopolskim, na drodze DK25, w Zbiersku roboty drogowe na DK25. Odcinek Rychwał Kalisz, M. Zbiersk Cukrownia. Również na odcinku Rychwał, Kalisz, wielkopolskie roboty drogowe na DK25. Odcinek Rychwał Kalisz. Według planu do 17, w województwie łódzkim, na drodze DK83, w Małkowie, duszniki roboty drogowe na DK83. Prace związane z pielęgnacją terenów zielonych, koszenie traw, ograniczenie prędkości do 60 km na godzinę, zwężenie skrajni poziomej jezdni do 2,9 m, w razie konieczności ruch odbywał się będzie wahadłowo, sterowane będzie ręczanie. Od 10, według planu do 19, w województwie podkarpackim, na drodze A4, na odcinku W. Rzeszów Zachód, W. Rzeszów Wschód, podkarpackie roboty drogowe na A4. Zamiatanie, zablokowany pas prawy, prace szybko postępujące po obydwu stronach drogi. Słuchajcie dalej radia DHT. Szerokiej drogi.
0: Motoserwis.
2: Na każdą pogodę. Tripel. Przeboje trzech pokoleń.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Zapraszamy na przegląd wiadomości Radia DHT. Wcześniejsze odcinki programu dostępne tutaj. Widzisz coś ważnego? Przyślij zdjęcie lub film. Możesz też do nas pisać na adres wrzutnia@polsat.com.pl. Jesteśmy w aplikacji na Twój telefon. Sprawdź nas.
2: Spor dotyczący nominacji ambasadorów był jednym z tematów rozmowy z prezydentem Karolem Nawrockim, opublikowanym we wtorkowej Rzeczpospolitej. Zapytany o to, czy jest gotowy na powrót do negocjacji na ten temat, Nawrocki postawił warunek. Z wicepremierem Sikorskim nie jestem gotów. Dlaczego?
1: Funkcjonariusze Straży Granicznej zatrzymali na lotnisku Chopina 40-letniego obywatela Litwy, poszukiwanego przez niemiecki wymiar sprawiedliwości za kradzież z włamaniem. Mężczyzna próbował odlecieć z Warszawy do Brukseli.
2: Strategiczne rezerwy ropy maleją, a wysokie zadłużenie ogranicza możliwości reagowania na kolejne kryzysy. Wynika z najnowszego raportu Międzynarodowego Funduszu Walutowego. Fundusz dodał, że przybywa dowodów na to, iż potencjalne korzyści gospodarcze ze sztucznej inteligencji mogą być mniejsze niż oczekiwano.
1: Dwa statki u wybrzeży Bułgarii zostały trafione przez drony, a jeden z nich zatonął. Poinformował premier Rumen Radev. Nie jest jasne, pod jaką banderą płynęły zaatakowane jednostki.
2: 8 dowodów jest na tyle mocnych, że Trybunał Stanu dla Glapińskiego się należy, powiedział w rozmowie Piaseckiego w TVN24 Tomasz Trela. Nie po to pracowaliśmy w komisji 2 lata, żeby teraz ten raport odłożyć ad acta albo go wrzucić do niszczarki, dodał.
1: Posłowie chcą ograniczyć ryzyko błędnych przelewów BLIK na telefon, zobowiązując telekomy do przekazywania branży płatniczej informacji o numerach zwolnionych przez abonentów, poinformował wtorkowy dziennik Gazeta Prawna.
2: Po tym, jak poseł PSL

0: 59%. Średnie ciśnienie 1025 hektopaskali. Najmniejsza widzialność 100 metrów. Najsilniejsze porywy wiatru 28 km na godzinę. Wiatr południowo-zachodni. Dziękujemy za wysłuchanie wiadomości Radia DHT. Do usłyszenia za godzinę.
1: Słuchacie Radia DHT.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Zaczynamy wiadomości Radia DHT. Informacje o zatrzymaniu kobiety podejrzanej o udział w podpaleniu stacji Starlinków na Mazowszu Polsat News potwierdził w Komendzie Głównej Policji. Jako pierwszy tę wiadomość podał portal RMF24. RMF przekazał, że kobietę zatrzymano w Berlinie w odrębnej akcji kontrterrorystów. Dodano, że miała ona pomagać w logistyce w akcji podpalenia.
2: Zbliżamy się do środkowej części października, co oznacza parę interesujących premier. I tak, nim po wielu latach zawita kolejna odsłona Castlevanii, Polacy z One More Level zadebiutują z od jakiegoś czasu wyczekiwaną pozycją. Valor Mortis uciekło z zatłoczonego września i już wiemy na pewno, że wieczorna premiera odbędzie się na pewno. Gracze dostaną tytuł w tym samym czasie, ale recenzenci zdążyli już częściowo się przekonać, czy warto kupić.
1: Miesiąc cyberbezpieczeństwa oficjalnie wystartował, a z nim ogrom eventów poświęconych tematyce CyberSec. Nasza reprezentacja, jak zawsze, jest w centrum wydarzeń, więc 30 września wybraliśmy się do Warszawy na 8. Forum Cyberbezpieczeństwa organizowane przez Ministerstwo Cyfryzacji. Organizatorzy zadbali, by na forum pojawiły się nie tylko ważne postaci ze świata polityki. Artykuł Tłumy i hakowanie na żywo. Michał Sajdak na 8. Forum Cyberbezpieczeństwa pochodzi z serwisu Securak.
2: We wtórkowym wydaniu Graffiti Adam Szłapka odniósł się do zarzutów wobec byłego ministra rolnictwa Michała Kołodziejczaka. Generalnie jest tak, że tego typu sprawy się wyjaśnia. Natychmiast został zawieszony i sprawę prowadzi z urzędu prokuratura. Chciałbym, żeby w czasach PiSu tak sprawnie to wszystko działało, bo nigdy nie było takiej sytuacji, mówił rzecznik rządu.
1: Ministerstwo Infrastruktury szykuje kolejne zmiany dla kierowców. Już w marcu 2027 roku sieć dróg objętych elektronicznym systemem poboru opłat ETOL ma zostać rozszerzona o blisko 880 km nowych tras. Zgodnie z projektem rozporządzenia przygotowanym przez Ministerstwo Infrastruktury, od 16 marca 2027 roku system ETOL obejmie dodatkowe 880 km autostrad, dróg ekspresowych oraz krajowych. Obecnie opłaty pobierane są na niemal 5,9 tysiąca km tras.
2: NFZ ostrzega przed możliwymi utrudnieniami w dostępie do wielu aplikacji i niedostępnością systemów. Związane jest to z zaplanowanymi pracami serwisowymi. Narodowy Fundusz Zdrowia poinformował o zaplanowanych pracach konserwacyjnych. W związku z tym we wtorek 13 października w godzinach od 17.00 do 23.00 mogą wystąpić utrudnienia w dostępie do systemów informatycznych centrali NFZ.
1: 36-latek zatrzymany w Darłowie zignorował 2 dożywotnie zakazy prowadzenia pojazdów. Podczas kontroli policjanci ustalili również, że mężczyzna mógł prowadzić samochód pod wpływem amfetaminy.
2: To, co robi Donald Trump, to jest wsparcie prezydenta Rosji, ocenił deputowany do Rady Najwyższej Ukrainy Mykoła Kniarzycki w Polsat News. Podkreślił, że Ukraina obawia się wstrzymania pomocy wywiadowczej ze strony USA. Ta pomoc jest używana, aby chronić cywilów, a nie atakować, wyjaśnił. Ukraiński deputowany stwierdził także, że zakup rosyjskiej ropy przez Trumpa nie ma żadnego sensu.
1: Teraz prognoza pogody. Prognoza Open Meteo na najbliższe godziny. Temperatura od 5 stopni w Szczecinie do 14 stopni w Gdańsku. Możliwe są opady deszczu. Sprawdźmy ostrzeżenia Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Susza hydrologiczna. Zjawisko dotyczy części województw dolnośląskiego, kujawsko-pomorskiego, łódzkiego, lubelskiego, lubuskiego, małopolskiego, mazowieckiego, opolskiego, podkarpackiego, podlaskiego, pomorskiego, śląskiego, świętokrzyskiego, warmińsko-mazurskiego, wielkopolskiego i zachodniopomorskiego. W komunikacie nie podano daty zakończenia. Więcej informacji znajdziesz na stronie Instytutu. Kończymy przegląd wiadomości Radia DHT. Następne wiadomości za godzinę.
0: Każdą pogodę. Piosenki, których sami chcemy słuchać w radiu. To właśnie my, Radio DHT.

0: się i śmiechaj się.
1: Następne zadanie, tym razem dla pary numer 5. Gotowi? Znakomicie, uwaga, para numer 5 przechodzi pod mostkiem zbudowanym z pary numer 2 i 6. Tak jest, wspaniale. Przypominam, kto dotknie pośladkami kolan, ten przegrywa. O właśnie, niestety, szóstka odpada, przykro mi, ale takie to już mamy zasady. Para numer 5 prowadzi, 18 punktów daje im.

0: Słuchasz często naszej stacji? Lubisz muzykę, którą dla Ciebie gramy?
1: Podoba Ci się nasza doborowa ekipa i programy, które z wielką przyjemnością tworzymy?
0: Z każdym dniem zmieniamy się na lepsze i dokładamy wszelkich starań, aby Radio DHT grało dynamicznie, tętniło życiem i wprawiało w dobry nastrój. Jeśli lubisz to, co dla Ciebie robimy, wesprzyj nas. Dołóż swoją cegiełkę i razem z nami rozbudowuj Radio DHT. Możesz to zrobić poprzez naszego radiowego PayPala. Szczegóły na stronie www.radiodht.com.
2: Daj no jeszcze 2 złote.

0: Zapraszamy na przegląd wiadomości Radia DHT. Policja zatrzymała trzecią osobę mogącą mieć związek z podpaleniem stacji bazowej Starlinków w Woli Krobowskiej. Według polskiej policji sprawcy działali na zlecenie obcych służb.
1: Do 3 lat więzienia mogłoby grozić osobom bezinteresownie pomagającym cudzoziemcom, którzy nielegalnie przebywają w Polsce. Taką zmianę w kodeksie karnym zaproponował wiceszef MSWiA Czesław Mroczek, informuje Rzeczpospolita. Prawnicy ostrzegają, że nowe przepisy mogłyby objąć również osoby udzielające migrantom zwykłej pomocy humanitarnej.
0: Błagamy, jeśli to czytasz, daj nam jakikolwiek znak. Jesteś dla nas wszystkim. Piszą w sieci rodzice 13-letniej Roxany Jurczyszyn, która zaginęła 10 października na warszawskiej Ochocie. 13-latka 10 października wyszła z domu i do tej pory nie nawiązała kontaktu z rodziną. Szuka jej policja.
1: Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wydało alert dla mieszkańców województwa lubelskiego w związku z rosyjskim atakiem powietrznym na Ukrainę. W przestrzeni RP operuje polskie lotnictwo, podano.
0: Oczy inżynierów kosmicznych znów są skierowane w stronę Księżyca. Menedżer misji kosmicznych Artur Chmielewski z NASA podkreślił w studiu PAP, że kolejnym krokiem nie jest podróż na dzień lub dwa, ale pozostanie tam na dłużej. A z tym związane są liczne wyzwania, na przykład przygotowanie robotów do budowy bazy. Kamera obserwująca ulicę rejestruje kolejne obrazy.
1: Posiadacze aplikacji banku PKO Spółka Akcyjna powinni uważać. Zespół alarmowy Komisji Nadzoru Finansowego ostrzega przed próbą oszustwa na fałszywą aplikację. Kto da się nabrać, daje złodziejom dostęp do swoich pieniędzy. Ostrzeżenie dotyczy użytkowników urządzeń z systemem Android.
0: Przez ponad dekadę producenci smartfonów mieli prosty sposób na pokazanie postępu. Nowy model był szybszy, miał więcej megapikseli, jaśniejszy ekran i kolejną cyfrę przy nazwie standardu łączności. Różnice między generacjami dało się często wyjaśnić jednym slajdem. W 2026 roku ten mechanizm zaczyna się wyczerpywać.
1: We wtorek kilkanaście minut po godzinie 7:00 dyżurny kieleckiej komendy otrzymał zgłoszenie. Z jego treści wynikało, że w 4-piętrowym budynku przy balkonie jednego z mieszkań znajduje się mężczyzna bez oznak życia. Na miejsce skierowano służby. Poinformowała podkomisarz Małgorzata Perkowska-Kiepas z Komendy Miejskiej Policji w Kielcach.
0: Teraz prognoza pogody. Prognoza Open Meteo na najbliższe godziny. Temperatura od 8 stopni w Szczecinie i Białymstoku do 14 stopni w Gdańsku. Możliwe są opady deszczu. To koniec przeglądu wiadomości Radia DHT. Kolejny serwis za godzinę. Zapraszamy.
2: Radio DHT. Przeboje trzech pokoleń.

0: Dzień dobry. Czas na wiadomości Radia DHT. Unijny akt o usługach cyfrowych, DSA, wciąż nie został implementowany w Polsce. Komisja Europejska wzywa do jak najszybszego wdrożenia przepisów, przekazał wicepremier i minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski.
1: Prezydent Karol Nawrocki stwierdził, że partię Grzegorza Brauna należy traktować jako obecną w polityce, bo ma poparcie części Polaków. Przyznał przy tym, że są zarzuty dotyczące rosyjskich powiązań ugrupowania. W wywiadzie dla Rzeczpospolitej komentował też sprawę sporu z MSZ w sprawie ambasadorów.
0: Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wysłało alert do mieszkańców województwa lubelskiego w związku z rosyjskimi atakami na Ukrainę. O godzinie 10:38 alert został odwołany.
1: Eksperci analizujący dane onkologiczne z Anglii, Stanów Zjednoczonych i Holandii stwierdzili znaczący wzrost liczby nowotworów diagnozowanych przed 50. rokiem życia. W Anglii dotyczy to 7 typów raka, w USA 5, a w Holandii 4. Czy w Polsce obserwuje się równie niepokojący trend?
0: Tragiczny wypadek w miejscowości Orzechówek pod Radomskiem. 44-letni kierujący samochodem osobowym nie zauważył rowerzysty i uderzył w jednoślad. 71-latek zginął na miejscu.
1: Ministerstwo Infrastruktury szykuje kolejne zmiany dla kierowców. Już w marcu 2027 roku sieć dróg objętych elektronicznym systemem poboru opłat e-toll ma zostać rozszerzona o blisko 880 km nowych tras. Zgodnie z projektem rozporządzenia przygotowanym przez Ministerstwo Infrastruktury, od 16 marca 2027 roku system e-toll obejmie dodatkowe 880 km autostrad, dróg ekspresowych oraz krajowych. Obecnie opłaty pobierane są na niemal 5,9 tysiąca km tras.
0: Tęsknimy za baterią, która wytrzymywała kilka dni, ale ze smartfona na tydzień zrezygnowałoby zaledwie kilka procent z nas. Po starych telefonach zostały tylko piękne wspomnienia.
1: Google oficjalnie pokazało Fitbit Edge. To ich najnowsza opaska fitness, która łączy zaawansowane funkcje monitorowania zdrowia, sztuczną inteligencję i elegancką konstrukcję. A wszystko to z czasem pracy na jednym ładowaniu, który może zawstydzić konkurencję.
0: Spójrzmy na prognozę Open Meteo na najbliższe godziny. Chłodniej w Białymstoku 9 stopni, a cieplej w Gdańsku i Warszawie 14 stopni. Zachmurzenie będzie zróżnicowane. Temperatura odczuwalna od 7 do 11 stopni. Najwyższe prawdopodobieństwo opadów 35%. Średnie ciśnienie 1026 hektopaskali. Najmniejsza widzialność 9 km. Najsilniejsze porywy wiatru 24 km na godzinę. Wiatr południowy. Kończymy przegląd wiadomości Radia DHT. Na kolejne wiadomości zapraszamy za godzinę.

Co jest w telewizji grane? O czym radia szumią fale? Jeśli wiedzieć będziesz chciał, włącz po prostu RTV. W każdą sobotę od 16 na antenie radia DHT o aktualnych wydarzeniach związanych z radiem i telewizją opowiedzą Milena Wiśniewska i Michał Dziwisz.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Dzień dobry. Oto przegląd wiadomości Radia DHT. Musimy działać razem, ponieważ doświadczamy bardzo wielu ataków hybrydowych. Powiedział premier Litwy Mindaugas Sinkevicius po spotkaniu z Donaldem Tuskiem. Szefowie rządów Polski i Litwy rozmawiali o bezpieczeństwie wschodniej flanki NATO, rosyjskiej agresji przeciwko Ukrainie, zagrożeniach hybrydowych oraz współpracy energetycznej.
2: Niekodzienne zdarzenie na autostradzie A1 na wysokości węzła Brzeziny pod Łodzią. Na nitce w kierunku Katowic drogę blokuje motorówka, która spadła z przyczepy. Autostrada jest całkowicie zablokowana.
1: Karol Nawrocki nie widzi problemów obecności w polskiej polityce Brauna i jego prorosyjskiej partii. Dzięki za szczerość, napisał Donald Tusk. Premier odniósł się do wywiadu, w którym prezydent nie wykluczył włączenia Konfederacji Korony Polskiej do koalicji prawicy w Senacie pod swoim patronatem.
2: Korea Południowa przeniesie z Seulu do Sejong kolejne 44 centralne organy administracji państwowej, w tym resorty spraw zagranicznych, obrony i sprawiedliwości. We wtorek rząd ogłosił plan drugiej fazy operacji. Cały proces obejmie blisko 10 tysięcy urzędników i ma zakończyć się do 2031 roku. Relokacja centralnych organów administracyjnych do Sejong to kluczowa strategia państwowa, mająca na celu przełamanie systemu skupionego wokół obszaru stołecznego oraz efektywne wykorzystanie naszej ziemi, oświadczył minister spraw wewnętrznych Jun Ho-jung.
1: Tramwaje nie będą przez tydzień kursowały na ulicy Stawki. W sobotę rozpocznie się doraźna naprawa torowiska. Bez niej stare szyny i zniszczona podbudowa mogłyby nie przetrwać do planowanej na 2028 rok kompleksowej przebudowy.
2: Apple startuje z nową kampanią, w której przekonuje użytkowników komputerów Mac, że korzystanie z Google Chrome nie ma większego sensu. Safari oferuje znacznie więcej możliwości, lepszą wydajność i wyższy poziom prywatności.
1: Epic Games od lat przekonuje, że AI zmieni sposób tworzenia gier. Teraz firma chce sprawdzić tę koncepcję przy produkcji realizowanej we współpracy z Disneyem, w której pojawią się bohaterowie Marvela i Star Wars. Według doniesień, zespół pracujący nad niezapowiedzianą strzelanką ma przejść na model AI First. Kod będzie generowany przez narzędzia takie jak Claude, a grafika ma powstawać w zautomatyzowanych procesach.
2: 37 stopni, katar, ból głowy, a niektórzy panowie spisują testament. Żarty z męskiej grypy znamy wszyscy. Tymczasem badanie ponad 6 milionów osób pokazuje, że to kobiety częściej zmagają się z bólem, także tym najsilniejszym. Co boli nas najczęściej, w jakim wieku i skąd tak wyraźne różnice między płciami?
1: Spójrzmy na prognozę Open Meteo na najbliższe godziny. Chłodniej w Białymstoku, 10 stopni, a cieplej w Szczecinie, Gdańsku i Warszawie, 14 stopni. Zachmurzenie będzie zróżnicowane. W tym wydaniu to już wszystkie wiadomości Radia DHT. Do usłyszenia za godzinę.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Dzień dobry. Czas na wiadomości Radia DHT. Przez 2 godziny wołał o pomoc po tym, jak wpadł do Odry we Wrocławiu. Mężczyzna nie mógł dostać się na brzeg i utknął na betonowej konstrukcji pływającej po rzece. O zdarzeniu służby powiadomił świadek.
2: Budowa drugiej polskiej elektrowni jądrowej.
1: W środę litr benzyny 95 ma kosztować nie więcej niż 7,11 zł. Benzyny 98 – 8,01 zł, a oleju napędowego 7,98 zł. Przekazało we wtorek Ministerstwo Energii.
2: Burmistrz Sanoka usłyszał zarzuty przekroczenia uprawnień oraz obiecania udzielenia korzyści majątkowej lub osobistej osobie pełniącej funkcję publiczną. Tomasz M. w opublikowanym w mediach społecznościowym oświadczeniu wskazał, że uznaje działania prokuratury za czysto polityczne. 15 listopada w mieście ma się odbyć referendum w sprawie odwołania burmistrza.
1: Papież Leon XIV w szpitalu. Ojciec Święty przybył we wtorek do rzymskiej polikliniki Gemelli, gdzie podda się operacji usunięcia guzka z płuca. Operacja ma odbyć się dziś po południu. Watykańskie biuro prasowe podało w komunikacie, że operację przeprowadzi zespół chirurgów klatki piersiowej pod kierunkiem profesora Stefano Margoritori.
2: W poniedziałek minister edukacji Barbara Nowacka informowała na antenie RMF FM, że trwają prace, które formalnie wesprą dyrektorów szkół w zwiększaniu bezpieczeństwa. Jak wyjaśniała, trzeba tak zmienić przepisy, aby dyrektor szkoły mógł odebrać uczniowi przedmioty, które mogą, ale nie muszą być niebezpieczne, na przykład śrubokręt. Szefowa resortu przekazała, że zmian będzie kilka. Szefowa Ministerstwa Edukacji Narodowej jednocześnie opowiedziała się przeciwko montowaniu bramek bezpieczeństwa w szkołach.
1: Pelet stał się najdroższą w eksploatacji metodą ogrzewania domów, a jego średnie ceny sięgają 2750 zł za paletę. Na większe koszty wpływa nie tylko rosnący popyt, ale również ograniczona podaż surowca i zmieniające się nawyki konsumentów.
2: Czas na pogodę na najbliższe godziny według Open Meteo. Zakres temperatur w prognozie to od 10 stopni w Białymstoku do 14 stopni w Szczecinie, Gdańsku i Warszawie. W prognozie także chmury.
1: Kończymy przegląd wiadomości Radia DHT. Kolejny serwis za godzinę. Zapraszamy.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Zaczynamy wiadomości Radia DHT. Szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen w liście do unijnych przywódców na temat migracji wysłanym przed szczytem w Brukseli od 15 do 16 października, który widziała dziennikarka RMF FM, zapowiada rozwiązania, o które zabiega Polska. Chodzi zarówno o większą elastyczność w ochronie granic zewnętrznych UE, jak i zaostrzenie polityki wizowej wobec Rosjan. To odpowiada na nasze postulaty, przekazał RMF FM wysoki rangą polski dyplomata.
2: W Polsce nie ma równomiernego dostępu do pomocy psychologicznej i psychiatrycznej dla dzieci i młodzieży, zauważa Najwyższa Izba Kontroli. Kontrolerzy NIK sprawdzili, co się w tym względzie zmieniło od publikacji wyników kontroli w 2024 roku. Przybyło m.in. szkolnych psychologów i placówek oferujących wsparcie. Jak to wpłynęło na kolejki do specjalistów?
1: 3-letni Kacper trafił do szpitala zachodniego w Grodzisku Mazowieckim z powodu problemów z żołądkiem. Lekarze podejrzewali zakażenie meningokokami, jednak się mylili. Chłopiec zmarł po 5 godzinach, opisuje Gazeta Wyborcza. Ojciec chłopca dociekał, dlaczego pediatrzy nie szukali innej możliwej przyczyny objawów.
2: Za uwiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa na szkodę Michała Kołodziejczaka, które były wiceminister rolnictwa, złożył w Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, przekazano do prokuratury okręgowej w Łodzi. W sprawie prowadzone jest postępowanie sprawdzające.
1: Policjanci użyli drona do kontroli kierowców na jednym z przejazdów kolejowych na terenie powiatu ostrołęckiego. W zaledwie kilka godzin aż 24 kierowców nie zastosowało się do znaku stop.
2: NVIDIA DLSS 5 oficjalnie zadebiutowała na początku września w grze NBA 2K27. Technologia 3D Guided Neural Rendering zaoferowała w tej grze znakomite rezultaty wizualne. Jednak odbyło się to kosztem bardzo dużego spadku wydajności względem tych samych ustawień, ale bez DLSS 5. Jeszcze na początku września producent deklarował dalsze optymalizacje, które jesienią miały zostać wdrożone do układów z obecnej generacji Blackwell.
1: Microsoft latami opierał infrastrukturę AI na akceleratorach NVIDIA i AMD, równolegle rozwijając własne układy Maya. Druga generacja działa już w środowisku produkcyjnym i obsługuje m.in. Microsoft Copilot. Teraz firma przedstawiła Maya 300, akcelerator zaprojektowany z myślą o inferencji, czyli generowaniu odpowiedzi przez wytrenowane modele. Wraz z nowym układem pokazała projekt szafy, sieci i infrastruktury chłodzenia.
2: Spójrzmy na prognozę Open Meteo na najbliższe godziny. Chłodniej w Białymstoku – 10 stopni, a cieplej w Szczecinie, Gdańsku i Warszawie – 14 stopni. Zachmurzenie będzie zróżnicowane. Temperatura odczuwalna od 9 do 12 stopni. Najwyższe prawdopodobieństwo opadów – 27%. Średnie ciśnienie – 1025 hektopaskali. Najmniejsza widzialność – 11 km. Najsilniejsze porywy wiatru – 24 km na godzinę. Wiatr południowy. Teraz komunikaty Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Komunikat. Susza hydrologiczna. Komunikat dotyczy części województw dolnośląskiego, kujawsko-pomorskiego, łódzkiego, lubelskiego, lubuskiego, małopolskiego, mazowieckiego, opolskiego, podkarpackiego, podlaskiego, pomorskiego, śląskiego, świętokrzyskiego, warmińsko-mazurskiego, wielkopolskiego i zachodniopomorskiego. W komunikacie nie podano daty zakończenia. Dokładny zasięg podano w komunikatach Instytutu.
1: Dziękujemy za wysłuchanie wiadomości Radia DHT. Do usłyszenia za godzinę.

Nie wiemy, czy lepiej być, czy mieć. Wiemy, że najlepiej słuchać. Tripla. Przebojów trzech pokoleń.

0: Słuchasz często naszej stacji? Lubisz muzykę, którą dla Ciebie gramy?
1: Podoba Ci się nasza doborowa ekipa i programy, które z wielką przyjemnością tworzymy?
0: Z każdym dniem zmieniamy się na lepsze i dokładamy wszelkich starań, aby Radio DHT grało dynamicznie, tętniło życiem i wprawiało w dobry nastrój. Jeśli lubisz to, co dla Ciebie robimy, wesprzyj nas. Dołóż swoją cegiełkę i razem z nami rozbudowuj Radio DHT. Możesz to zrobić poprzez naszego radiowego PayPala. Szczegóły na stronie www.radiodht.com.
2: Daj no jeszcze 2 złote.

0: Uśmiechaj się. Uśmiechaj się.
1: Następne zadanie, tym razem dla pary numer 5. Gotowi? Znakomicie, uwaga, para numer 5 przechodzi pod mostkiem zbudowanym z pary numer 2 i 6. Tak jest, wspaniale. Przypominam, kto dotknie pośladkami, kolan ten przegrywa. O właśnie, niestety, szóstka odpada, przykro mi, ale takie to już mamy zasady. Para numer 5 prowadzi, 18 punktów daje

0: Autoserwis.
1: Oto najważniejsze informacje z polskich dróg. Do 19 w województwie opolskim na 4 między węzłem Opole Zachód a węzłem Opole Południe w kierunku Katowic trwają roboty drogowe. Zajęty jest lewy pas, a ruch odbywa się prawym przy ograniczeniu prędkości do 100 km na godzinę. Również w województwie opolskim na 4 między węzłem Opole Zachód a węzłem Krapkowice w kierunku Wrocławia prace potrwają według planu do jutra do 17. W tym miejscu zajęty jest lewy pas, a kierowcy pojadą prawym przy ograniczeniu do 80 km na godzinę. Do 20 w województwie podlaskim na S61 na odcinku Ełk – Suwałki prowadzone są roboty drogowe. To odcinek Ełk – Suwałki. Od 16 do 18 w województwie śląskim na 1 zajęty jest pas awaryjny jezdni w kierunku Gorzyczek. Równolegle do 18 w województwie mazowieckim na 2 między węzłem Lubelska a węzłem Halinów w kierunku Warszawy także trwają roboty drogowe. Do 19 w województwie podkarpackim na 4 między węzłem Rzeszów Zachód a węzłem Rzeszów Wschód prowadzone jest zamiatanie. Zablokowany jest prawy pas, a prace szybko postępują po obu stronach drogi. Również na A4 w województwie podkarpackim, na odcinku węzeł Jarosław Zachód, węzeł Przemyśl, roboty potrwają według planu do 19. Prowadzone jest czyszczenie dylatacji i kratek na obiektach, a lokalnie zajęty jest pas szybki na jezdni w kierunku Korczowej. Słuchaj radia DHT i szerokiej drogi.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Dzień dobry. Oto przegląd wiadomości Radia DHT. To jest to dezinformacja. Tak rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz ocenił wpis w mediach społecznościowych Donalda Tuska, w którym ten uderzył w Karola Nawrockiego po jego wywiadzie w Rzeczpospolitej. Wystarczy uważnie przeczytać wywiad z panem prezydentem Karolem Nawrockim, który wielokrotnie mówi, że Rosja jest zagrożeniem i zawsze była zagrożeniem, wyjaśnił rzecznik.
2: Jesteśmy coraz bliżej uruchomienia Europejskiego Portfela Tożsamości Cyfrowej. Polskie firmy i instytucje mogą już teraz sprawdzić jego możliwości oraz przetestować pilotażową wersję aplikacji M-Obywatel Europa.
1: Apple zaprezentowało HomeView, czyli połączenie HomePoda i iPada, które ma stać się centrum sterowania inteligentnym domem. Nowość niestety ominie Polskę.
2: Tomasz Matuszewski, burmistrz Sanoka, dostał zarzuty przekroczenia uprawnień oraz obiecania udzielenia korzyści majątkowej osobie pełniącej funkcję publiczną. Na czas trwania postępowania prokuratura okręgowa w Rzeszowie zawiesiła go w wykonywaniu obowiązków.
1: Kluczowe elementy systemu Pegasus znajdowały się poza Polską, mówił dziennikarz TVN24.pl Robert Zieliński. Opowiedział o ustaleniach Sejmowej Komisji Śledczej do spraw Pegasusa i o tym, jak system był wykorzystywany w Polsce.
2: Mężczyzna podejrzewany o planowanie zamachu na premiera i szefa MON został we wtorek po południu doprowadzony do prokuratury. Usłyszy tam zarzuty. Mężczyzna z Dolnego Śląska, który został zatrzymany w związku z podejrzeniem planowania zamachu na premiera Donalda Tuska i wicepremiera Krzysztofa Kosiniaka-Kamysza, usłyszy w prokuraturze zarzuty. Informacja o możliwym zamachu dotarła do policji w niedzielę, co skłoniło Centrum Antyterrorystyczne ABW do zwołania spotkania przedstawicieli służb podległych MSWiA.
1: Policjanci z Legnicy otrzymali zgłoszenie o pozostawionym pod rogatkami kolejowymi samochodzie. Pojazd był zamknięty, a w pobliżu nie było kierowcy. Sytuacja wymagała podjęcia natychmiastowych działań, ponieważ pozostawiony samochód stwarzał zagrożenie w ruchu drogowym, podkreśla aspirant Anna Tersa z legnickiej policji.
2: Ubiegłym tygodniu rozpoczęło się przyjmowanie zamówień przedpremierowych na pierwsze laptopy z procesorem NVIDIA RTX Spark N1X. Nowy układ wykorzystuje rdzenie ARM Grace, przygotowane we współpracy z MediaTek oraz autorski układ graficzny Blackwell RTX z maksymalnie 6144 rdzeniami CUDA. Choć nie możemy jeszcze opublikować pełnych wyników wydajności RTX Spark, możemy już potwierdzić, że sprzęt obecnie testuje się w redakcji purepc.pl.
1: Teraz prognoza pogody. Prognoza Open Meteo na najbliższe godziny. Temperatura od 10 stopni w Białymstoku i Krakowie do 14 stopni w Szczecinie i Gdańsku. Możliwe są opady deszczu. Temperatura odczuwalna od 9 do 12 stopni. Najwyższe prawdopodobieństwo opadów 11%. Średnie ciśnienie 1025 hektopaskali. Najmniejsza widzialność 10 km. Najsilniejsze porywy wiatru 25 km na godzinę. Wiatr południowy. To koniec przeglądu wiadomości Radia DHT. Kolejny serwis za godzinę. Zapraszamy.

0: Motoserwis. Oto najważniejsze informacje z polskich dróg. Według planu do 19 w województwie opolskim na 4 między węzłem Opole Zachód a węzłem Opole Południe w kierunku Katowic trwają roboty drogowe. Zajęty jest lewy pas, a ruch odbywa się prawym przy ograniczeniu prędkości do 100 km na godzinę. Również według planu do jutra do 17 w województwie opolskim na 4 między węzłem Opole Zachód a węzłem Krapkowice w kierunku Wrocławia prowadzone są roboty przy przeglądzie studni teletechnicznych. Zajęty jest lewy pas, a na odcinku obowiązuje ruch prawym pasem i ograniczenie prędkości do 80 km na godzinę. Według planu do 19 w województwie podkarpackim na 4 między węzłem Rzeszów Zachód a węzłem Rzeszów Wschód prowadzone jest zamiatanie. Zablokowany jest prawy pas, a prace szybko postępują po obu stronach drogi. Równolegle na A4 między węzłem Jarosław Zachód a węzłem Przemyśl w województwie podkarpackim trwają roboty przy czyszczeniu dylatacji i kratek na obiektach. Zajęty jest lokalnie pas szybki na jezdni w kierunku Korczowej. Według planu do 19 w województwie dolnośląskim na DK25 między Ostrowiną a Sokołowicami po prawej stronie prowadzone są roboty drogowe. W tym miejscu występują utrudnienia. Według planu do 19 w województwie mazowieckim na DK79 między Zwoleniem a Lipskiem trwają roboty drogowe. W razie potrzeby ruchem kierują pracownicy ręcznie. Według planu do 20 w województwie podlaskim na S61 na odcinku Ełk, Suwałki prowadzone są roboty drogowe. W tej okolicy kierowcy muszą liczyć się z utrudnieniami. Słuchaj radia DHT i jedź szerokiej drogi.
1: Motoserwis.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Witamy. Przed nami wiadomości Radia DHT. We wtorkowym wydaniu programu Gość Wydarzeń Marek Teichman będzie rozmawiać z ministrem aktywów państwowych Wojciechem Balczunem. W drugiej części programu porozmawia z byłym ministrem spraw zagranicznych Jackiem Czaputowiczem. Transmisja w Polsacie, Polsat News, Wydarzeniach 24, polsatnews.pl i Interii od godziny 19.15.
2: Ruszyły kolejne przygotowania do budowy drugiej elektrowni jądrowej w Polsce. Ministerstwo Energii, Polskie Elektrownie Jądrowe i PGE podpisały porozumienie, które określa podział zadań przy tej inwestycji.
1: To, co zrobiliście w ciągu ostatnich dni, jest niedopuszczalne, mówił podczas konferencji prasowej rzecznik rządu Adam Szłapka. W ten sposób zwrócił się do reprezentanta telewizji Republika, który próbował zadać pytanie. Nie będziecie dzisiaj zadawać pytań, możecie przeprosić i wyjść, podkreślił Szłapka.
2: Niemieckie służby zatrzymały dwie kolejne osoby mogące mieć związek z podpaleniem stacji bazowej Starlinków w Woli Krobowskiej, Mazowieckie. Polska Prokuratura Krajowa podaje, że trwa weryfikowanie, w jaki sposób mogły one pomagać domniemanym sprawcom. Policja prowadzi też przeszukania mieszkań i pojazdów.
1: Należy zagwarantować, by prezydent niezwłocznie odbierał ślubowanie od sędziów TK wybranych przez Sejm, nie roszcząc sobie prawa do kontroli wyborczej, przekazała we wtorek Komisja Wenecka.
2: Zobaczyli niedokręcone koło i postanowili zatrzymać kierowcę. W trakcie kontroli okazało się, że problemy z prawem będzie miał zarówno niepełnoletni kierujący, który jechał bez uprawnień, ale także jego pasażerowie.
1: Mieszkańcy Ukrainy szykują się już na nadchodzącą zimę. W Kijowie gromadzi się wodę pitną i techniczną, konserwy z mięsem, kaszę i makaron oraz gaz do kuchenek turystycznych. Ukraińcy nie mają złudzeń. Zmasowane ataki Rosji na infrastrukturę energetyczną nie ustaną. W nocnym ataku na Charków zginęły 3 osoby.
2: Właśnie kończy się pewien rozdział. Wsparcie dla aplikacji Windows Publisher zostaje wygaszone. Choć większość użytkowników może nie wiedzieć, do czego dokładnie służy, ten program towarzyszył systemowi przez 35 lat.
1: Przed nami prognoza Open Meteo na najbliższe godziny. Zaczynamy w Krakowie od 9 stopni, a w Szczecinie, Gdańsku, Warszawie, Wrocławiu i Krakowie prognoza sięga 13 stopni. Niewykluczone są opady deszczu. Dziękujemy za wysłuchanie wiadomości Radia DHT. Na kolejne wiadomości zapraszamy za godzinę.
0: Hity niekoniecznie na czasie. Radio DHT.

Co jest w telewizji grane? O czym radia szumią fale? Jeśli wiedzieć będziesz chciał, włącz po prostu RTV. W każdą sobotę od 16 na antenie radia DHT o aktualnych wydarzeniach związanych z radiem i telewizją opowiedzą Milena Wiśniewska i Michał Dziwisz.

0: Autoserwis.
1: Oto najważniejsze informacje z polskich dróg. Od 18 według planu do 21 w województwie warmińsko-mazurskim na drodze S61 na odcinku obwodnica Ełku, węzeł Ełk Wschód, węzeł Ełk Południe, Kawarszawa, Warmińsko, mazurskie wypadki na S61. Odcinek obwodnica Ełku, węzeł Ełk Wschód, węzeł Ełk Południe, Kawarszawa. Według planu do 20 w województwie podlaskim na drodze S61 na odcinku Ełk, Suwałki, podlaskie roboty drogowe na S61. Odcinek Ełk, Suwałki. Według planu do jutra do 17 w województwie opolskim na drodze A4 na odcinku węzeł Opole Zachód, węzeł Krapkowice-Kier. Wrocław, opolskie roboty drogowe na A4. Utrudnienia spowodowane przeglądem studni teletechnicznych. Zajęcie lewego, szybkiego, pasa ruchu w kierunku Wrocławia. Na wskazanym odcinku autostrady ruch odbywać się będzie prawym pasem przy ograniczeniu prędkości do 80 km na godzinę. Według planu do 23 w województwie śląskim na drodze A1 na odcinku W. Zabrze Zachód, W. Gliwice Wschód, Kier. Gliwice, śląskie roboty drogowe na A1. Zwężenie jezdni w kierunku Gliwic. Dodatkowo według planu do jutra do 1 w nocy na odcinku W. Dębieńsko, W. Gliwice Sośnica, Kier. Łódź, śląskie roboty drogowe na A1. Zwężenie jezdni w kierunku Łodzi. Według planu do jutra do 10 w województwie lubelskim na drodze DK82 na odcinku Lublin, Łęczna, lubelskie roboty drogowe na DK82. Odcinek Lublin, Łęczna. Według planu do jutra do 19 w województwie wielkopolskim na drodze DK25 na odcinku Antenyn, Międzybórz, wielkopolskie roboty drogowe na DK25. Roboty szybko postępujące. Słuchajcie dalej radia DHT. Szerokiej drogi.
0: Motoserwis.
2: Piosenki, jakich sami chcemy słuchać w radiu. Triple. Przeboje trzech pokoleń.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Zaczynamy wiadomości Radia DHT. Wizja tysięcy gwałcących i rabujących ukraińskich weteranów z zespołem stresu pourazowego, którzy po wojnie przyjadą do Polski, jest zupełnie nierealna. Nie obawiałbym się tego. Powiedział psychiatra Radosław Tworus, komentując teorie rozpowszechniane w przestrzeni publicznej. Innego zdania są jednak m.in. polscy policjanci.
2: W jednym z autobusów miejskich we Wrocławiu, w trakcie jazdy, niespodziewanie uruchomił się monocykl elektryczny należący do pasażera. Uszkodził podłogę i doprowadził do zadymienia. Kierowca musiał zatrzymać pojazd.
1: Sejm miał rację, informując, że my wybieramy, a pan przyjmuje przysięgę. Powiedział marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty, zwracając się do prezydenta Karola Nawrockiego. Nawiązywał do opinii Komisji Weneckiej w sprawie ślubowań sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Prezydent może zaklinać, może obrócić kota ogonem i powiedzieć, że to jest pies i zaraz będzie szczekał, skomentował minister sprawiedliwości Waldemar Żurek. W ocenie posła PiS Michała Wójcika opinia uderza w polski porządek prawny.
2: Polska baza potencjalnych dawców szpiku liczy 2,5 miliona zarejestrowanych osób. Jednak nie każda z nich ma równie wartościowe komórki. Co to oznacza i dlaczego dawca mężczyzna bywa statystycznie lepszą opcją niż dawczyni kobieta? Wyjaśnia transplantolog kliniczny.
1: Federalna Służba Bezpieczeństwa, FSB, Federacji Rosyjskiej poinformowała o zatrzymaniu korespondenta japońskiej gazety Hokkaido Shimbun. Dziennikarz, który pracował w Южно-Сахалинску, został przewieziony do Moskwy i aresztowany pod zarzutem szpiegostwa na rzecz japońskich służb specjalnych. Zgodnie z oficjalnym komunikatem Centrum Informacyjnego FSB, działalność akredytowanego przy rosyjskim MSZ korespondenta została udaremniona na terenie obwodu sachalińskiego tuż przed jego planowanym wylotem z kraju, podała agencja Interfax.
2: Na rynku urządzeń ubieralnych mamy dwie skrajności. Z jednej strony mamy potężne, rozbudowane smartwatche, które zachwycają możliwościami, ale zmuszają nas do ładowania baterii niemal co wieczór. Z drugiej ultraminimalistyczne opaski, którym z kolei często brakuje wygodnego wyświetlacza do szybkiego podglądu powiadomień czy nawigacji. Google postanowiło wypełnić tę lukę, prezentując model Fitbit Edge.
1: Inflacja w Niemczech przyspieszyła we wrześniu do najwyższego poziomu od blisko 3 lat. Do wzrostu cen w największym stopniu przyczyniła się droga energia, w tym paliwa.
2: Teraz prognoza pogody. Prognoza Open Meteo na najbliższe godziny. Temperatura od 8 stopni w Krakowie do 12 stopni w Szczecinie, Gdańsku i Wrocławiu. Możliwe są opady deszczu. Temperatura odczuwalna od 8 do 12 stopni. Najwyższe prawdopodobieństwo opadów – 28%. Średnie ciśnienie – 1025 hektopaskali. Najmniejsza widzialność – 9 km. Najsilniejsze porywy wiatru – 27 km na godzinę. Wiatr południowo-wschodni.
1: W tym wydaniu to już wszystkie wiadomości Radia DHT. Do usłyszenia za godzinę.
0: Muzyka na każdą pogodę.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Witamy. Przed nami wiadomości Radia DHT. Wokół mężczyzny, który miał planować zamach na Donalda Tuska, skupiło się kilkaset osób. Przekazał rzecznik prokuratury okręgowej w Warszawie prokurator Piotr Antoni Skiba. Jak poinformował, 66-latek usłyszał 9 zarzutów. Podejrzany bardzo wnikliwie zastanawiał się nad odpowiedziami. Nie przyznał się do popełnienia zarzucanych mu czynów. Odmówił składania wyjaśnień. Ujawnił prokurator.
2: Zarząd Transportu Miejskiego poinformował o zamknięciu pętli autobusowej na warszawskim Brudnie. Przyczyną był pozostawiony na miejscu podejrzany przedmiot. Na miejscu interweniowały służby.
1: Nowoczesna sala koncertowa na blisko 600 osób, studio nagraniowe i przestrzeń do nauki. Tak ma wyglądać nowe centrum dydaktyczne Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina na warszawskim Powiślu. Ministerstwo Kultury zapowiada inwestycję wartą 485 milionów złotych.
2: Należy zagwarantować, aby prezydent niezwłocznie odbierał ślubowanie od sędziów Trybunału Konstytucyjnego wybranych przez Sejm, nie roszcząc sobie prawa do kontroli procedury wyborczej, stwierdziła Komisja Wenecka w opinii dotyczącej sytuacji w Polsce. Dokument zawiera też 3 konkretne zalecenia.
1: Międzynarodowe konsorcjum budujące podmorski tunel między Danią a Niemcami poinformowało o incydencie cybernetycznym. Przewodniczący duńskiej Rady do spraw bezpieczeństwa cyfrowego Henning Mortensen ocenił, że sprawa może mieć związek z wojną hybrydową.
2: Za kilka miesięcy odbędzie się długo wyczekiwana premiera nowej generacji procesorów Intel Core Ultra serii 4 z rodziny Nova Lake. Według ostatnich informacji, producentowi zależy, aby w pierwszej kolejności do sprzedaży trafiały modele z BFC w nazwie, a więc jednostki z pojemniejszym cache, nazywanym także BLLC. To właśnie te układy mają być wydajniejsze w grach i być konkurencyjne dla AMD Ryzen X3D. Co jednak ze zwykłymi modelami Nova Lake?
1: Microsoft znów poświęca sporo miejsca sztucznej inteligencji, w której radzi sobie średnio. Ostatnia prezentacja wskazuje na to, że główny fokus u giganta to wciąż AI. A co z Windowsem, który potrzebuje zmian właściwie na przedwczoraj?
2: Naukowcy od lat zadają sobie pytanie o to, dlaczego duże psy starzeją się szybciej i żyją krócej niż małe. Wieloletni projekt badawczy Dog Aging Project dostarczył im wskazówek, które mogą pomóc w rozwiązaniu tej zagadki.
1: Teraz prognoza pogody. Prognoza Open Meteo na najbliższe godziny. Temperatura od 8 stopni w Krakowie do 12 stopni w Gdańsku. Miejscami więcej chmur. To koniec przeglądu wiadomości Radia DHT. Kolejny serwis za godzinę. Zapraszamy.
0: Tu Radio DHT.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Dobry wieczór. Oto przegląd wiadomości Radia DHT. Placówka podkreśliła, że polska onkologia straciła jednego ze swoich najwybitniejszych przedstawicieli i człowieka niezwykłej wiedzy, mądrości, życzliwości i wielkiego serca, który przez ponad 70 lat współtworzył pozycję Instytutu i kształtował fundamenty jego działalności. Profesor Kułakowski urodził się 10 sierpnia 1929 roku w Warszawie i przez całe życie był związany ze stolicą. W czasie okupacji kształcił się na tajnych kompletach, wstąpił do podziemnego harcerstwa polskiego, a następnie służył jako żołnierz Armii Krajowej.
2: Ukraińskie media opublikowały wyniki sondażu dotyczące relacji polsko-ukraińskich. Według badania 2,4% jego uczestników stwierdziło, że stosunki między oboma krajami są przyjazne w każdym aspekcie. Z kolei 16% zaznaczyło odpowiedź przeważnie przyjazne. Bardziej sceptyczna była ponad połowa, bo dokładnie 56% respondentów, którzy ocenili, że stosunki polsko-ukraińskie zależne są od konkretnych kwestii, w jednych są przyjazne, a w innych wrogie. Pozostali uczestnicy badania uznali, że są one wrogie lub bardzo wrogie.
1: Pociąg z Warszawy do Trójmiasta co pół godziny. PKP Intercity zapowiada rekordową liczbę połączeń i krótsze podróże. Nowy rozkład jazdy zacznie obowiązywać 13 grudnia.
2: Możecie przeprosić i wyjść, powiedział rzecznik rządu Adam Szłapka po tym, jak odmówił przyjęcia pytania od przedstawiciela telewizji Republika podczas konferencji prasowej po wtorkowym posiedzeniu Rady Ministrów. Wcześniej skrytykował sposób, w jaki stacja relacjonowała niedawne ataki w szkołach.
1: Ruch lotniczy na lotnisku w Norymberdze został we wtorek w południe całkowicie wstrzymany. Powodem była akcja policji związana z podejrzeniem sytuacji awaryjnej w powietrzu. Do zdarzenia doszło krótko przed planowanym lądowaniem samolotu lecącego z greckiej wyspy Korfu. Kilka godzin wcześniej piloci zgłaszali w pobliżu portu możliwego drona.
2: Jednocześnie zmieniło się naprawdę sporo i niewiele. Najnowszy model Pura 90S Pro Max to pokaz mocy fotograficznej firmy Huawei. Ale właściwie dla kogo jest ten smartfon?
1: Z każdym dniem zbliżamy się do premiery nowych procesorów Intela. Rodzina Nova Lake S, a więc jednostki Core Ultra 400, jest interesująca m.in. dlatego, że ma zaoferować modele dla stacji roboczych stanowiące konkurencję dla procesorów AMD Ryzen Threadripper. Tymczasem do sieci trafiły informacje dotyczące wydajności samych procesorów w obliczeniach AI, a także specyfikacja płyty głównej wyposażonej w chipset Intel Q970.
2: Wolf's latest album emerged from a period of major personal change, including a breakup and getting sober.
1: Czas na pogodę na najbliższe godziny według Open Meteo. Zakres temperatur w prognozie to od 7 stopni w Krakowie do 12 stopni w Szczecinie. W prognozie także chmury. Temperatura odczuwalna od 7 do 10 stopni. Najwyższe prawdopodobieństwo opadów 20%. Średnie ciśnienie 1025 hektopaskali. Najmniejsza widzialność 9 km. Najsilniejsze porywy wiatru 31 km na godzinę. Wiatr południowy. Komunikaty ostrzegawcze Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Susza hydrologiczna. Dotyczy części województw dolnośląskiego, kujawsko-pomorskiego, łódzkiego, lubelskiego, lubuskiego, małopolskiego, mazowieckiego, opolskiego, podkarpackiego, podlaskiego, pomorskiego, śląskiego, świętokrzyskiego, warmińsko-mazurskiego, wielkopolskiego i zachodniopomorskiego. W komunikacie nie podano daty zakończenia. Szczegółowy obszar i pełną treść sprawdź w komunikatach IMGW. Kończymy przegląd wiadomości Radia DHT. Na kolejne wiadomości zapraszamy za godzinę.

0: The Big Rock.
1: 70s, 80s, and 90s.
2: Keeping the music alive.
3: Wiadomości Radia DHT. News.
4: Zapraszamy na przegląd wiadomości Radia DHT. Prezydent USA Donald Trump wciąż nie ogłosił ostatecznej decyzji w sprawie stałej bazy armii USA w Polsce. Zobaczymy, powiedział dziennikarzowi, który o to zapytał. Dodał, że to Polacy za nią zapłacą.
5: Prezydent USA został zapytany przez korespondenta RMFFM Pawła Żuchowskiego o amerykańską bazę w Polsce. Donald Trump odpowiedział, że powstanie za polskie fundusze. Nie przesądził jednoznacznie, czy podjął już ostateczną decyzję w tej sprawie. Co z bazą w Polsce?
4: Już 4 lutego 2027 roku odbędzie się premiera gry Metro 2039, czwartej głównej odsłony popularnej serii gier akcji, które toczą się w postapokaliptycznej Rosji. Za produkcję ponownie odpowiada studio 4A Games, które, jak zapowiedziało już wcześniej, zmieniło nieco koncepcję na historię gry po ataku Rosji na Ukrainę. Dzisiaj ruszyła przedsprzedaż gry, dzięki czemu poznaliśmy dokładne edycje oraz ich ceny. Ponadto wydawca, Plion, poinformował o ciekawej nowości dla polskich graczy.
5: Będziemy to analizować i będziemy Państwa informować, czy są tutaj podstawy do interwencji, powiedziała rzeczniczka praw obywatelskich Sylwia Gregorczyk-Abram w Faktach po Faktach w TVN24, pytana o ujawnione w reportażu superwizjera TVN24 nieprawidłowości w schronisku dla nieletnich w Dominowie.
4: Samolot pasażerski lecący z greckiego Korfu nadał z kokpitu sygnał o porwaniu, co zmusiło służby do poderwania myśliwców Eurofighter i wstrzymania ruchu lotniczego. Prawdopodobnie była to awaria sprzętu, a pasażerowie i załoga są bezpieczni. Do groźnie wyglądającego incydentu doszło we wtorkowe przedpołudnie. Według oficjalnego komunikatu przewoźnika Corendon Airlines, samolot rejsowy lecący nad Chorwacją z Korfu do Norymbergi wysłał z kokpitu tak zwany...
5: Około 700 supermarketów we Francji zostało dotkniętych cyberatakiem wymierzonym w instalacje chłodnicze. Poinformował we wtorek w parlamencie minister gospodarki Roland Lescure. Według prezesa grupy Le Mousquetaire Thierry Cotillard, straty w wyniku tego incydentu w całym kraju mogą sięgnąć dziesiątek milionów euro.
4: Rynek PC od dawna nie wyglądał tak źle jak obecnie. Stałe podwyżki cen pamięci, SSD czy kart graficznych skutecznie zniechęciły wielu posiadaczy starszych komputerów do większych upgrade'ów. Co jakiś czas słyszy się również o podwyżkach cen za procesory i tak też jest w tym wypadku. Nowy raport, jaki pojawił się w sieci, ujawnił, jak mocno podrożały niektóre generacje procesorów Intela w ostatnich tygodniach i jakie zmiany jeszcze się szykują.
5: Intel w ostatnich miesiącach wyraźnie odpuścił sobie rynek konsumenckich kart graficznych. Ostatnie modele, które wydano na rynek PC, to układy ARC B580 oraz ARC B570, wykorzystujące architekturę XE2 Battlemage. W międzyczasie wprowadzono jednak kilka nowych, zintegrowanych układów graficznych, w tym ARC B390 oraz ARC B370, które wykorzystują architekturę XE3. Równocześnie zapowiadano już nowszą architekturę XE3P, która początkowo dostępna będzie na rynku profesjonalnym.
4: Spójrzmy na prognozę Open Meteo na najbliższe godziny. Chłodniej w Krakowie 6 stopni, a cieplej w Szczecinie 12 stopni. Zachmurzenie będzie zróżnicowane. To wszystko w serwisie informacyjnym Radia DHT. Następne wiadomości za godzinę.

0: Classic Rock.
1: The Big Rock.
2: The Big Rock.
3: Wiadomości Radia DHT. News.
4: Dobry wieczór. Oto przegląd wiadomości Radia DHT. Fundusz Innowacji NATO, wspierany przez 24 państwa członkowskie, rozszerza swoją działalność na Polskę i poszukuje bezpośrednich inwestycji, dążąc do przyspieszenia rozwoju technologii podwójnego zastosowania na wschodniej flance sojuszu, podała agencja Reuters.
5: Przez małostkowość Karola Nawrockiego deprecjonuje się polskich dyplomatów. Ocenił w kropce nad i w TVN24 rzecznik rządu Adam Szłapka, odnosząc się do blokowania przez prezydenta nominacji kilkudziesięciu ambasadorów RP. Rząd prowadzi politykę zagraniczną i proces wyłaniania ambasadorów to nie jest proces, który polega na uzgodnieniach między prezydentem a premierem czy rządem, dodał.
4: Meta poinformowała o rozbiciu międzynarodowych sieci oszustw internetowych działających z Afryki Zachodniej. W ramach prowadzonej z udziałem FBI operacji m.in. aresztowano 28 osób oraz usunięto z Facebooka i Instagrama ponad 3,7 miliona kont, stron i grup powiązanych z przestępczym procederem.
5: Koważne. Proces wdrażania zaplanowano bardzo sprawnie, a pierwsze smartfony dostaną nowy system jeszcze w tym miesiącu. Pozostaje tylko mieć nadzieję, że wszystko pójdzie zgodnie z planem. Oppo podzieliło proces aktualizacji na kilka wyraźnych etapów. Zgodnie z oficjalną grafiką, proces rozpocznie się pod koniec października i potrwa do pierwszego kwartału 2027 roku. Oppo z każdą generacją mocno szlifuje płynność interfejsu.
4: Inżynieria wsteczna przez lata wymagała cierpliwości, znajomości assemblera i wielu godzin spędzonych w Gidrze albo IDA Pro. Teraz coraz częściej w analizie programów pomagają agenty AI działający w terminalu programisty. Obecnie dużą popularność zdobywa projekt REA, który łączy takie modele jak Cloud Code, Codex i Cursor z narzędziami do badania oprogramowania bez dostępu do jego kodu źródłowego. Co potrafi to narzędzie i gdzie kończą się jego możliwości?
5: Apple, według doniesień, ma zwiększyć zamówienia na iPhone'a Duo o 30%. I to dzieje się jeszcze zanim ktokolwiek takiego iPhone'a dostał po zakupie. Ci, którzy wieścili koncertową klapę, solidnie się pomylili. Apple bez powodu nie zamawia tak wielu sprzętów u swoich podwykonawców.
4: Największe hity, jak Listy do M, Prawo Agaty czy Magda M, zmierzają na Netflix. Jakie jeszcze filmy i seriale zobaczymy w nowym miejscu i kiedy?
5: Główny Inspektorat Sanitarny wydał ostrzeżenie dotyczące możliwości obecności fragmentu szkła w jednej partii mineralnej wody butelkowanej. Chodzi o produkt pod nazwą Krystynka. Organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej zostały poinformowane o skardze konsumenta na obecność fragmentu szkła w produkcie pod nazwą.
4: Przed nami prognoza Open Meteo na najbliższe godziny. Zaczynamy w Krakowie od 6 stopni, a w Szczecinie prognoza sięga 12 stopni. Niewykluczone są opady deszczu. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej przekazuje ostrzeżenia. Silny wiatr. Stopień ostrzeżenia pierwszy. Informacja dotyczy części województw pomorskiego i zachodniopomorskiego. Ostrzeżenie obowiązuje 14 października od godziny 8 do 21. Pełną treść i dokładny obszar sprawdź w źródłowych komunikatach. Dziękujemy za wysłuchanie wiadomości Radia DHT. Na kolejne wiadomości zapraszamy za godzinę.

0: classic rock. Keeping the music alive. The Big Rock.
1: Wiadomości Radia DHT. News.
2: Zaczynamy wiadomości Radia DHT. Na plaży w Karwi, województwo pomorskie, odnaleziono obiekt przypominający drona. Informację potwierdziła Interi aspirant Agnieszka Selewska z policji w Pucku.
3: We wtorkowym losowaniu Eurojackpot padła główna wygrana. Do gracza z Niemiec trafi ponad 120 milionów euro. W Polsce najwyższa wygrana wyniosła blisko 14 milionów złotych. Oto liczby, które wylosowano 13 października 2026 roku.
2: Poczobut komentuje wypowiedzi Łukaszenki.
3: Kierowców czekają duże zmiany w organizacji ruchu wokół warszawskiego Starego Miasta. Od najbliższego weekendu wjazd na część ulic zostanie ograniczony. Zakaz nie obejmie mieszkańców z przepustkami, taksówek czy rowerzystów.
2: To zrobili sami Łotysze. Tak, białoruski dyktator Aleksandr Łukaszenka skomentował incydent na granicy z Łotwą. Wcześniej władze w Rydze informowały, że grupa niezidentyfikowanych i uzbrojonych mężczyzn wtargnęła na terytorium kraju NATO.
3: Zdjęcia. Apple oficjalnie potwierdziło współpracę z LG Electronics i Schneider Electric, prezentując Apple Home Collection, nową rodzinę akcesoriów do inteligentnego domu opracowanych z myślą o ścisłej integracji z ekosystemem firmy. Wśród produktów znalazły się kamery, wideodomofon, inteligentny zamek, termostaty i czujniki temperatury. Wszystkie mają współpracować z aplikacją Dom, bez konieczności instalowania dodatkowego oprogramowania czy zakładania kolejnych kont.
2: Około 400 naukowców, w tym jedni z pionierów sztucznej inteligencji Geoffrey Hinton i Joshua Bengio, zaapelowało o powołanie międzynarodowego organu do spraw nadzoru zaawansowanych systemów AI, przekazał Reuters. To reakcja na serię incydentów z udziałem nowych modeli.
3: Fani Pokémonów mogą szykować pieniądze. Apple i The Pokémon Company nawiązały współpracę, której efektem jest specjalna edycja popularnego głośnika Beats Pill.
2: Przed nami prognoza Open Meteo na najbliższe godziny. Zaczynamy w Krakowie od 5 stopni, a w Szczecinie prognoza sięga 12 stopni. Niewykluczone są opady deszczu. Kończymy przegląd wiadomości Radia DHT. Następne wiadomości za godzinę.

time now to get the lead out on the Big Rock.

0: Big Rock. The Big Rock. The Big Rock.
1: Everything that rocks. Rocks.
2: Wiadomości Radia DHT. News.
3: Zapraszamy na przegląd wiadomości Radia DHT. Rosja zaatakowała Kijów pociskami balistycznymi, ponownie bez ostrzeżenia ze strony partnerów. Przekazał we wtorek w nocy prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. Podkreślił, że celem ataku była elektrociepłownia, w którą trafił pocisk rosyjski. Uszkodzony został też budynek mieszkalny. O ataku na ukraińską stolicę Zełenski poinformował w mediach społecznościowych.
4: Oprogramowanie firmy Microsoft to zdecydowanie najczęściej wybierane rozwiązania dla domu i firmy. Jednym z ostatnich wydań jest Windows 11. To system operacyjny zaprojektowany z myślą o współczesnych potrzebach użytkowników domowych oraz biznesowych. Aby mieć pewność zakupu legalnego i oryginalnego klucza aktywacyjnego, należy zdecydować się na oprogramowanie pochodzące od autoryzowanego sprzedawcy.
3: OpenAI mówi wprost. Mamy wewnętrzny model znacznie mocniejszy od GPT-6 Astra. Jednocześnie Kisi też następcę Astry. 6.1, obok Sol oraz Luny. ChatGPT potrzebuje kolejnego etapu rozwoju, bowiem Anthropic mocno im odjechał zarówno w opłacalności planów, jak i możliwościami. I ten może przynieść więcej, niż niektórzy nawet oczekują.
4: Brytyjskie siły przeprowadziły ćwiczenia, których scenariusz zakładał odbicie Falklandów w przypadku argentyńskiej inwazji. Manewry odbyły się w obliczu rosnących napięć między Buenos Aires a Londynem. Sprawa dotyczy złóż ropy na północ od archipelagu.
3: Kryzys dotknął już chyba wszystkie branże związane z nowymi technologiami, w tym także rynek smartfonów. Rosnące ceny sprawiają, że klienci dłużej trzymają się obecnych modeli. Nic dziwnego zatem, że najnowsze dane sprzedaży pokazują wyjątkowo słabe wyniki za trzeci kwartał 2026 roku. Co ciekawe, mimo niezbyt optymistycznie wyglądających wyników, znalazło się dwóch producentów, którzy nadal radzą sobie w miarę dobrze.
4: Pod koniec maja tego roku firma AMD oficjalnie ogłosiła szczegóły i cenę mini PC Ryzen AI Halo PC z procesorem AMD Ryzen AI Max plus 395 oraz 128 GB RAM. Pierwotną konfigurację wyceniono na $3999, jednocześnie podkreślając, że w późniejszym czasie do sprzedaży trafi także ulepszony model z nowszym procesorem AMD Ryzen AI Max plus Pro 495 oraz 192 GB RAMu. W międzyczasie byliśmy jednak świadkami znaczącej podwyżki konkurencyjnego sprzętu NVIDIA DGX Spark. Jak wygląda cena nowej wersji superkomputera od AMD?
3: Sędziowie Trybunału Konstytucyjnego, od których ślubowania nie odebrał prezydent Karol Nawrocki, złożą ślubowanie w innej formie, zapowiedział Włodzimierz Czarzasty, marszałek Sejmu i lider Nowej Lewicy. Polityk powołał się na opublikowaną we wtorek opinię Komisji Weneckiej. Czarzasty zabrał głos we wtorek podczas spotkania z wyborcami w Tychach.
4: Google udostępnił właśnie swój najpotężniejszy model AI Gemini 4 Argon deweloperom i przedsiębiorstwom na całym świecie. Ma oferować nowe możliwości wykorzystania AI w programowaniu, biznesie i nauce.
3: Przed nami prognoza Open Meteo na najbliższe godziny. Zaczynamy w Krakowie od 5 stopni, a w Szczecinie prognoza sięga 12 stopni. Niewykluczone są opady deszczu. W tym wydaniu to już wszystkie wiadomości Radia DHT. Do usłyszenia za godzinę.

0: Słuchasz często naszej stacji? Lubisz muzykę, którą dla Ciebie gramy?
1: Podoba Ci się nasza doborowa ekipa i programy, które z wielką przyjemnością tworzymy?
0: Z każdym dniem zmieniamy się na lepsze i dokładamy wszelkich starań, aby Radio DHT grało dynamicznie, tętniło życiem i wprawiało w dobry nastrój. Jeśli lubisz to, co dla Ciebie robimy, wesprzyj nas. Dołóż swoją cegiełkę i razem z nami rozbudowuj Radio DHT. Możesz to zrobić poprzez naszego radiowego PayPala. Szczegóły na stronie www.radiodht.com.
2: Daj no jeszcze 2 złote.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Witamy. Przed nami wiadomości Radia DHT. Służby znalazły fragmenty bezzałogowego statku powietrznego na plaży w Karwi, województwo pomorskie, poinformował rzecznik żandarmerii wojskowej. Pierwszą informację na ten temat otrzymaliśmy na Kontakt 24.
2: Rozmowy o tym, jakie dokładnie zadania będzie miał Ośrodek Europejskiej Agencji Kosmicznej w Polsce, wciąż trwają. Obecnie rozważane jest utworzenie Centrum Symulacyjnego Dowodzenia i Kontroli na potrzeby operacji kosmicznych, powiedział PAP, szef ESA, dr Józef Aschbacher. Jak podało Ministerstwo Rozwoju i Technologii, MRIT, umowa została podpisana w poniedziałek w trakcie odbywającego się w Warszawie Warsaw Security Forum. Wartość kontraktu to 13,9 miliona euro.
1: Kilka dni temu sieć obiegła informacja o zaprzestaniu produkcji układów graficznych GeForce RTX 5090, co wkrótce doprowadzi do uzyskania przez topową kartę statusu End of Life. Chipy GB202, które są wykorzystywane przez flagowy model Blackwell dla graczy, mają być przenoszone w pełni na rynek Pro do układów RTX Pro 6000 Blackwell, RTX Pro 5500 Blackwell oraz RTX Pro 5000 Blackwell. Nvidia ma jednak planować inny debiut, który odrobinę osłodzi graczom obecną sytuację.
2: Poważny incydent cyberbezpieczeństwa w Holandii. Sieć supermarketów Albert Heijn od niedzieli zmaga się z zakłóceniami, które sparaliżowały część jej systemów informatycznych i logistycznych. Nie działają zamówienia internetowe, część centrów dystrybucyjnych wstrzymała pracę, a w sklepach zaczęło brakować produktów. Firma stopniowo przywraca systemy, ale problemy wciąż nie zostały rozwiązane.
1: W Zespole Szkół Zawodowych Mechanik w Mińsku Mazowieckim trwa akcja służb, po tym jak rozpylona została nieznana substancja. Placówka została ewakuowana, a kilka osób uskarżało się na mdłości i zawroty głowy.
2: Valve udostępnia pliki CAD swoich urządzeń, ułatwiając projektowanie akcesoriów i modyfikacji. Takie materiały otrzymały m.in. Steam Controller, Valve Index i Steam Deck, a później inne urządzenia producenta. Teraz do tej listy dołącza Steam Frame. W repozytorium Valve znalazły się modele przestrzenne gogli, paska i kontrolerów, ale także dokumentacja elektryczna przedniego portu rozszerzeń, która może otworzyć drogę do budowy dodatkowych urządzeń.
1: Teraz prognoza pogody. Prognoza Open Meteo na najbliższe godziny. Temperatura od 5 stopni w Krakowie do 12 stopni w Szczecinie. Możliwe są opady deszczu. Sprawdźmy ostrzeżenia Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Susza hydrologiczna. Zjawisko dotyczy części województw dolnośląskiego, kujawsko-pomorskiego, łódzkiego, lubelskiego, lubuskiego, małopolskiego, mazowieckiego, opolskiego, podkarpackiego, podlaskiego, pomorskiego, śląskiego, świętokrzyskiego, warmińsko-mazurskiego, wielkopolskiego i zachodniopomorskiego. W komunikacie nie podano daty zakończenia. Więcej informacji znajdziesz na stronie Instytutu. Kończymy przegląd wiadomości Radia DHT. Kolejny serwis za godzinę. Zapraszamy. It's a three generations song.

0: się. Uśmiechaj się.
1: Następne zadanie, tym razem dla pary numer 5. Gotowi? Znakomicie, uwaga, para numer 5 przechodzi pod mostkiem zbudowanym z pary numer 2 i 6. Tak jest, wspaniale. Przypominam, kto dotknie pośladkami kolan, ten przegrywa. O właśnie, niestety, szóstka odpada, przykro mi, ale takie to już mamy zasady. Para numer 5 prowadzi, 18 punktów daje.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Zapraszamy na przegląd wiadomości Radia DHT. O wpadkach Karola Nawrockiego, z których prezydent powinien wyciągnąć wnioski, mówił w Faktach po Faktach w TVN24 poseł Koalicji Obywatelskiej Paweł